0: za kaungeze paka bilie ze chiro wanoku radio budu radio yomutu wawulijo
1: Musasaje poki na budu mchibuga masaka
0: mchibuga masaka
1: wakati netusenzira netutakaza batuwa lijako
0: radio

0: kekasera kenyini wetuka kasiza nti olunaku tulukubye olukumu mutwe. Eteka ly'obutonde ligamba
1: obudde kasita buziba olwonga kasera kakuwummulako
0: era nga ffe wano ku radio Buddu
1: bwe bubaka bwe tukuwa
0: naye ky'oba tokola mu kaseera kano ak'okuwujjaalako
1: kwe kujjako radio Buddu
0: kubanga yo tevaako
1: tewujjaala
0: era tewummula. Ebyokuwummula twabissa ku bbali tusobole okubaweereza
1: emisana n'ekiro
0: era nga tulinammwe okuva kati
1: Matumbi Budde
0: paka ku makya.
1: Ffe wano ku Radio Buddu tubaagaliza obudde obw'ekiro obunyuvu.
0: Tubaagaliza ekiro ekirungi naye temuva ku Radio Buddu.
2: Muzei walio yamba muwala wawo ne.
3: Nawo walio yamba mukazi wawo ne.
2: Naye ategwe muwala wo.
3: Wate chinjiza ngozi.
2: Muzei, tusinsa kwa bia bituka wo. Ne tukuze nya muzanyo. Agafe ubebele.
3: Mugenyoza mkutakalia.
4: Nawe jaoko ziyo jitwale.
3: Usisenee wo kutakalia.
4: Hey, mama.
3: Nenda kuma una ba mateka. Unamukaba
4: kutwale ndikwa fe.
3: Mkuma una ba mateka mba.
4: Kedo valete.
1: Tata.
3: Bile gobu tuwe. Bubuli inga kedo.
5: Omgegu mulingo gwense kanze. Bano mkaza ino mtuwe gwense gali.
2: Kale bila kitundu kwa baba nyumba obayiga programu agafe bubebere ndi babaleza paka lwa kutano okuva kusawa satu paka nyeze ekiro oyigenga botesa wana ku Radio Buddu radio yomuntu wa bulijjo kusawa bige ze ekiro wocha badde
6: amawulira agabadde mu lunaku lwonna.
7: President agambye nti byonna ebibadde bikyamu mu PDM babikyuse omuli obukiiko obufubo na buyiwe kubanga birimu n'enguzi eretebwa abantu bayise ba parish chiefs abemiruka
1: wotabera tubera wo nga ne wotabadde tubadde wo.

ababet.com. Atagwa lina kasimu akatono ngatulina interneti. Niga starch 18.5 stankaga hashi ku Airtel. Oba niga starch 15.5 starch enda hashi ku MTN. Osobolo kwe wandisa. Otandiko kusebe mipira. Ababet, we are the best at the game. Wamune Global Paints. Abakule lanje singo kumano mtindo mulungi. Kubeye ya wansi. Global Paints. A reliable product. Musasa ya poki na wudu. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka.